kokaina. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz biję.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: Reklama.

0: Reklama.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
1: Witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
0: Reklama.

strony, tuż przy łóżkach wciąż wbuchają namiętności, a neony w moim mieście zmuszają, zmuszają do miłości.

pastelowe. Słuchacie Eski Rock.

0: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eskirok. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
1: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

The Offspring, The Kids Aren't Alright. Tym numerem zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie Wesele Roku. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko i zapraszam. Jest niedziela, czwarty dzień października 2026 roku, a my będziemy wspólnie na antenie Eski Rock do 12. Teraz mam dla Państwa piosenkę, która jest piosenką z roku 1971, chociaż w 2003 roku dostała drugiego życia, a to po tym, kiedy swoją wersję postanowił nagrać zespół Limp Bizkit. A numer, o którym mówię, to The Who i Behind Blue Eyes.

0: Tilavi potrzebuje. Wczoraj w Esterok za nami, a przed nami już za momencik, proszę Państwa, gwiazda tegorocznego Openera. I to jedna z tych świecących najjaśniej, chociaż takim troszeczkę jednak przydymionym ciemnym światłem, bo to bardzo gotycka kapela. The Cure i Friday I'm in Love już za momencik w Esterok.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w Esterok.
2: Wszędzie wędrujemy z bidonami z wodą. Pilnie odmierzamy, czy wypijamy jej odpowiednią ilość, a w monitorowaniu nawodnienia pomagają nam nawet specjalne aplikacje. Ale czy robimy to w sposób, który naprawdę służy naszemu organizmowi?
3: Nawadnia nas sam płyn jako woda. Nawadnia nas to, co jest w tej wodzie. I pytanie, czy w tej wodzie jest coś, czy może nie ma nic. Mam tutaj na myśli minerały, bo tak naprawdę poziom odpowiedni różnego rodzaju minerałów będzie wskaźnikiem i drogowskazem, czy ta woda będzie dla nas efektywna, czy nie.
2: Mówi dietetyk kliniczny dr Ewa Zygmanowska.
1: Drogowskazy Esterok. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji Eskarok i na eskarok.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. Esterok.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00 Esterok.
4: W Esterok.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esterok.
4: Konrad Olszewski, zapraszam.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: Reklama. To jest SK.

Green Day i American Idiot w Estrock. Jakie były Państwa najbardziej rock'n'rollowe przeżycia 2026 roku? Jeśli takie były, to proszę się z nami nimi podzielić. Sposoby są dwa. Można nagrać głosówkę na Messengerze Eskirock albo można zgłosić się na eskarock.pl i tradycyjnie językiem pisanym opowiedzieć nam o tych wydarzeniach. W nagrodę mamy dla Państwa bilety na Rocktoberfest 2026, czyli na naszą urodzinową imprezę, która odbędzie się 22 października w warszawskiej Progresji, a zagrają na niej dwa zespoły. Cztery szmery, czyli coverband AC/DC i Happy Set. No i będziemy tam my, plus słuchacze Skirok. Także naprawdę, to jest impreza, na której być należy. I teraz zagramy sobie, proszę Państwa, numer kapeli, która w ubiegłym roku była gwiazdą Rocktoberfestu. Pijama Porno i ezoteryczny Poznań Westerok.

0: Nickelback i When We Stand Together w Ester Rock na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się dziesiąta, a po dziesiątej, proszę Państwa, będzie gość, który w tym roku trafi do grona ludzi ze złotym uchem, bo takie odznaczenie przyznał mu festiwal Sound Edit, który odbywa się w Łodzi i niebawem ma dojść do wręczenia tego odznaczenia. Iggy Pop i The Passenger już za momencik po dziesiątej w Ester Rock.
1: Autopromocja. Ester Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na eskarock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Konrad Olszewski.
2: Najbardziej rock'n'rollowym przeżyciem minionego roku był dla mnie wyjazd do Paryża ze słuchaczami na koncert Nocnego Kochanka. Staliśmy nad sekwaną, piliśmy szampana. Ja tylko patrzyłem. Szampan we Francji kosztuje 20 euro. To był fantastyczny wieczór. Nic z niego nie pamiętam, ale wiem, że go nie zapomnę.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
3: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

Piosenka o młodzieżowym dezodorancie. Smells Like Teen Spirit to Nirvana w Ester Rock na początek naszej drugiej wspólnej godziny. Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się nisko. Jest niedziela, 4 dzień października 2026 roku. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt, Światowy Dzień Onkologii i Dzień Polskiej Harcerki. I moim zdaniem to ostatnie święto jest najważniejsze. Harcerstwo działa u nas prężnie, chociaż ostatnimi czasy chyba troszkę mniej. Za moich czasów, jak ja byłem harcerzem, to było nas pełno. I dziewczyn też była cała masa, także wszystkim harcerkom, tym, które teraz są, czy tym, które kiedyś były, tym, które harcerstwo mają w serduchu, składam najserdeczniejsze życzenia. Dziewczyny, świętujcie, no i tak trzymajcie, bo harcerek nigdy za dużo. Chevelle i Face to the Floor teraz w Ester Rock.

0: Wherever You Will Go to The Calling w Esterok, a ja już za momencik zagram piosenkę dla wszystkich tych, którzy korzystają jeszcze z pięknej pogody i dosiadają swoich mechanicznych rumaków, czyli motocykli. Born to be Wild, absolutny klasyk grupy Steppenwolf, już za momencik w Esterok.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
1: Reklama.

American Woman to Lenny Kravitz w Esther Rock. A ja przypominam, że już tylko 18 dni, proszę Państwa, zostało do Rocktoberfestu 2026. Dla tych, którzy nie wiedzą, Rocktoberfest to są urodziny. Eski Rock. W tym roku obchodzimy 22 urodziny, a obchodzić je będziemy 22 października w warszawskiej progresji. Zagrają Happy Set i Cztery Szmery, czyli cover band AC/DC, no a oprócz tego będą słuchacze Eski Rock. I tylko słuchacze Eski Rock, no oprócz oczywiście nas i zaproszonych zespołów. A to dlatego, że bilety na tę imprezę można zdobyć tylko w jeden sposób. Można je wygrać na antenie Eski Rock. Żeby mieć na to szansę, trzeba się zgłosić na eskrock.pl i opowiedzieć nam o swoim najbardziej rock'n'rollowym przeżyciu mijającego roku. Można też takie opowieści snuć za pomocą głosówek na Messengerze Eski Rock. Od jutra ruszamy z kolejną pulą biletów, które będziemy Państwu wręczać na naszej antenie. A już teraz przed nami Danzig i Mother.

0: POD i Alive w Esterok na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się, proszę Państwa, 11, a po 11 zagram dla Państwa m.in. Don't Cry Gunsów.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Bardzo się wściekam, jak mój chłopak się spóźnia i jestem z nim umówiona, załóżmy, na 11. On będzie 12:47, bo nie potrafi być na czas. I to mnie tak denerwuje, że czasami myślę, czy wiecie, już nie będę mówiła co.
3: No, ale co, ale co,
4: nie
3: ale
4: wiem,
3: co?
4: Nie wiem, ale mnie też by szlak trafił. No. Ania, coś ci dolega?
5: Łóżkowa grawitacja hiperboliczna.
4: Co to jest łóżkowa grawitacja hiperboliczna?
5: Dolega mi każdego dnia. No, przeciąganie materaca jest tak silne, że oderwanie głowy od poduszki jest niemożliwe.
4: A to wszyscy to mamy.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.

Skorpionsi, Rock You Like a Hurricane, na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania w Esterok. Jest niedziela, 4 października 2026 roku. Imieniny obchodzą dziś Franciszek, Petroniusz, Piotr, Konrad, Lucjan, Eusebiusz, Dobromiła, Edwina, Konrada, Aurea i Faust. Wszystkim, którzy obchodzą dzisiaj imieniny, urodziny, czy jakieś inne święta, albo którzy świętują bez okazji, składam najserdeczniejsze życzenia, a do tych życzeń oczywiście dorzucamy upominek muzyczny. Tym razem jest to Kult i Nauczce w Oslo. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry.

0: Dreamer, czyli takie trochę Imagine Johna Lennona, tylko że w wersji Ozziego Osborna. To za nami Westerok, a przed nami już za momencik Linkin Park i Breaking the Habit.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Skradzione relikwie. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
8: Reklama. Hi, how's it going? We're called Muse.
9: Hi, this is Trey Cool of Green Day.
10: My name is Trey and I play bass.
11: My name is Wolf. I play the drums in the band POD. Let's go!

Pearl Jam i Daughter Westerok, a ja przypominam, proszę Państwa, że już tylko 18 dni pozostało do Rocktoberfestu. No i przypominam również, że liczba miejsc na tej imprezie jest ograniczona, a jedyny sposób na to, żeby zdobyć bilety na tę imprezę, to słuchać Eski Rock i zgłosić się do naszej Rocktoberfestowej zabawy. Na stronie eskarock.pl opowiadają Państwo nam o swoich najbardziej rock'n'rollowych przeżyciach. Można też to robić za pomocą głosówek na Messengerze Eski Rock. A my od poniedziałku do piątku rozdajemy Państwu bilety podwójne na tę imprezę. No i mamy nadzieję, że zdążycie Państwo się na te bilety załapać i że spotkamy się wszyscy 22 października w warszawskiej Progresji podczas koncertów Czterech Szmerów, Happy Sadu. No a oprócz tego podczas setu DJ-skiego pana Hieronima Wrony. Zapraszam bardzo gorąco, skrock.pl. Tam znajdą Państwo wszystkie szczegóły. A już teraz przed nami Westerok Laocze i Wojenka.

0: Smash Mouth i All Star na koniec naszego dzisiejszego spotkania w Ester Rock. Zbliża się, proszę Państwa, 12, a to oznacza, że już za chwileczkę na antenie Ester Rock pojawi się Marcin Meller i jego gość, czyli Melina. Ja Państwu bardzo za dzisiejsze niedzielne przedpołudnie dziękuję, życzę pięknego niedzielnego popołudnia i wieczoru i dużo energii na nadchodzący tydzień pracy. Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się nisko, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Ester Rock.
2: Jacek Kawalec.
3: Czy to prawda, że kiedy prowadziłeś Ranka, to przestali do ciebie dzwonić w sprawie propozycji filmowych, telewizyjnych?
4: To się tak niestety złożyło, że z dnia na dzień przestałem mieć propozycje serialowe, filmowe, a zacząłem prowadzić Randkę w 1992.
3: Do 98.
4: Do 98, a dopiero w 2006 dostałem rolę w Ranczu.
3: 8 lat.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.
6: To jest Eska Rock. Yeah!

0: Kalina w Esce Rock.
1: Ze mną, z wami Jacek Kawalec. Ja bym bardzo chciał zobaczyć twój duet z Zenkiem Martyniukiem na scenie. Na przykład takie
2: ja bym emeryce. Poprosił na przykład Zenka, żeby coś Cepelinu zaśpiewał, na przykład Holotalow, prawda? Tak. Głosem Zenka mogłoby zabrzmieć bardzo fajnie.
1: To byłby hicior, wasza współpraca sceniczna, to by się sprzedało, wszyscy by o tym gadali.
2: Wiem, co która nuta na pięciolinii znaczy, tylko nie nadążam w czasie rzeczywistym z czytaniem tych nut. Natomiast jak mam coś odtworzyć słuchowo, to jest od razu. Darmo żebrze, darmo płacze, my tu czarnym korowodem, sobie kruki i puchacze, niegdyś panku sługi twoje. To akurat fragmenty z Dziadów Mickiewicza.
0: Melina w Esce Rock.

0: Zaprasza Marcin Meller.
1: Dzień dobry Państwu, witajcie serdecznie. To jest Melina w SC Rock. Ze mną z Wami Jacek Kawales. Witaj serdecznie.
2: Witam Cię, Marcin.
1: Zastanawiałem się, jak zacząć. I zacznę w sposób taki. A mianowicie, byłem ostatnio w Kudowie Zdroju. Albo pierwszy raz w życiu, albo pierwszy raz od dzieciństwa, nie wiem. Poszedłem do ogrodu muzycznego i tam stały takie atrapy instrumentów muzycznych. Zresztą moja córka myślała, że to prawdziwe pianino, nieprawdziwe pianino. Okej, okay, piękny park. Cięcie. Szykuję się do rozmowy z tobą. Jest związek, zaraz zobaczysz. I szykuję się do rozmowy z tobą. Dochodzę do momentu, kiedy występowałeś w Centralnym Zespole Artystycznym Związku Harcerstwa Polskiego przy Teatrze Wielkim,
2: tak,
1: którego dyrektorem był wspominany przez ciebie...
2: I założycielem Władysław Skoraczewski.
1: I ogród muzyczny w Kudowie Zdroju jest jego imienia.
2: Władysława Skoraczewskiego.
1: Takie
2: zatem. Było jeszcze zabawniej, półtora roku temu... Obok tego, właściwie w tym ogrodzie, tam jest taki piękny, zabytkowy teatr, tak, zdrojowy, miałem koncert.
1: Co grałeś?
2: Swój. Graliśmy taki miszmasz, to się nazywało Kawalec Teraz, ale w takim poprokowym, solidnym składzie, gdzie było sporo coverów i to takich różnych typu Led Zeppelin, Pink Floyd.
1: Tam akustyka zdaje się świetna, tak?
2: Trochę polskich rzeczy, tak, ale też nieco autorskiego materiału, bo coraz więcej tego materiału wrzucam w moje projekty, z którymi występuję.
1: A zwłaszcza, że ci odpadł jeden zespół. Do tego jeszcze dojdziemy. Ale, ale chciałem się przytrzymać tego najpierw Centralnego Zespołu Artystycznego Związku Harcerstwa Polskiego. Wcześniej byłeś w szkole muzycznej w podstawowej, tak?
2: Ja,
1: klasa fortepianu.
2: Byłem w klasie fortepianu przez 5 lat. Do szóstej klasy, przed szóstą klasą rzuciłem ręcznik. Poszedłem na egzamin z fortepianu i przyznaję się dzisiaj do swojej wówczas głupoty. Specjalnie źle zagrałem na egzaminie, żeby nie zdać do szóstej klasy.
1: Dlaczego?
2: Wiesz co? Miałem taki ból egzystencjalny, który polegał na tym, że nie gram dobrze na fortepianie i nie gram dobrze w piłkę. I ani nie grałem w piłkę, ani... Bo siedziałem, ślęczałem przy tym fortepianie, gapiłem się w te nuty, które dla mnie były robaczkami, a nie wiedziałem wtedy, że mam dysleksję.
1: Okay.
2: Lata później okazało się, że mam zdiagnozowane... Już jako bardzo dorosły, dojrzały człowiek, że mam zdiagnozowane ADHD. W tamtych czasach, w latach 70.
1: nie było.
2: Nikt, jak ktoś źle czytał, czy źle składał literki, czy nuty mu skakały po pięciolinii, to był uznawany za lenia, a nie za kogoś, kto ma po prostu z tym problemy ze skupieniem. Ja jestem słuchowcem. Ja dużo lepiej uczę się ze słuchu. Gdyby wtedy metody nauki muzyki były takie, jak dzisiaj na przykład jest taka metoda Suzuki, która polega na tym, że dzieciaki grające na fortepianie dokładnie odtwarzają to, co słyszą. To ja bym sobie pewnie dużo lepiej z tym poradził. Ja wiem, co która nuta na pięciolinii znaczy, tylko nie nadążam w czasie rzeczywistym z czytaniem tych nut. Natomiast jak mam coś odtworzyć słuchowo, to jest od razu. Zapraszam. A mogę jeszcze coś?
1: Oczywiście.
2: Lada dzień będzie premiera singla pod tytułem Flesze. Bardzo fajny kawałek. Znaczy to pozostawiam ocenie publiczności. I jeszcze mam nadzieję tej jesieni dwa nowe single, nieco bardziej jesienne i nostalgiczne, bo ten pierwszy, Flesze, będzie dynamiczny, ale taka

0: Muza opowiadająca o relacji, jak trudno jest zdobyć człowieka, który będzie stał za tobą murem i człowieka, któremu ty będziesz też potrzebny i z którym się zrozumiemy i jak warto jest o takiego człowieka w swoim życiu dbać.
1: Ty mieszkałeś przy Placu Trzech Krzyży, tak? Wtedy?
0: Tak, mieszkałem przy Placu Trzech Krzyży w domu, którego już nie ma, Plac Trzech Krzyży 10.
1: To, które to miejsce było? Adres.
0: To jest takie miejsce, gdzie teraz stoi taki wypasiony budynek, w którym topowe firmy mają swoje.
1: Ale tam gdzie się Książęca odchodzi w dół?
0: Książęca odchodzi w dół i to jest, jadąc w stronę Alei Jerozolimskich, prawą stroną Placu Trzech Krzyży jest taki duży budynek z taką elewacją w kolorze piaskowca.
1: Kurczę, bo wiesz,
0: to tam stał...
1: Powinienem pamiętać.
0: W 74 roku ten budynek został rozebrany. Melina Eski Rock.

0: Melina Eskirok.
1: Ze mną, z wami Jacek Kawalec. A wiesz, jak tam twoja rodzina tam trafiła po wojnie, czy jak to było?
2: Tak, moja rodzina tam trafiła po wojnie, ja byłem wnukiem krawca. Dziadek Rysiek był przedwojennym, prawdziwym krawcem, który stracił w Powstaniu Warszawskim swoją pracownię, w której zatrudniał kilkunastu czeladników. Po tym, jak wrócił do Warszawy 17 stycznia 1944 roku, to 1945 roku, to się załamał i przeżył bardzo, bardzo poważne załamanie nerwowe, i do którego nie udało mu się wyjść do końca życia, ale był wspaniałym człowiekiem i świetnym rzemieślnikiem. Dziadek jako taki prawdziwy przedwojenny krawiec szył mi na wymiar cudowne ciuchy z tego materiału, który się udawało gdzieś tam zdobyć. Także ja miałem sztruksowe, fajne kurtki, spodnie na wzór zachodnich dżinsów, których nie można było wtedy
1: kupić. Bajer w szkole.
2: Tak, tak.
1: A rodzice co robili?
2: Ja wychowywałem się tylko z mamą. Tata miał swoje osobne życie. Był na placówce za granicą w Londynie w tym czasie, a mama... No, mama dźwignęła temat wychowania, samotnego wychowania mnie.
1: Jakbyś dzisiaj już jako bardzo dorosły mężczyzna miał się cofnąć do swojego wychowania i tego, że się wychowywałeś bez taty, to co dzisiaj o tym myślisz? Miało wpływ, nie miało wpływu?
2: No, na pewno miało wpływ, oczywiście. Myślę, że każdemu człowiekowi, a zwłaszcza facetowi, chłopakowi, potrzebny jest jakiś męski, silny wzorzec. Ja takiego wzorca nie miałem. I ciężko było mi czerpać jakieś sensowne przykłady. Aczkolwiek mama o tacie się zawsze wypowiadała w bardzo pozytywny sposób. Nigdy nie było jakiegoś takiego obrazu ojca, człowieka, który ją skrzywdził. Absolutnie nie, wręcz przeciwnie. Zresztą tata początkowo w ogóle nie wiedział o tym, że ja jestem na świecie. Tata się dowiedział o moim istnieniu z dużym opóźnieniem.
1: Jakim?
2: Co najmniej rocznym. W każdym razie stanął na wysokości zadania, przynajmniej pod tym względem, że starał się mamie pomagać materialnie i starał się też... No, mam jego nazwisko w każdym razie.
1: A spotykałeś go potem? Czy w ogóle?
2: Tak, spotykałem go, ale to było niezwykle rzadkie. Ojciec był bardzo zajętym zawodowo człowiekiem. Tak jak mówię, był dyplomatą, jeździł po świecie. Ostatnie pół roku jego życia spędził jako konsul w Pakistanie. I zmarł dosyć nagłą śmiercią, kiedy ja miałem 17 lat. I to był taki czas, myślę, akurat kiedy pewnie moglibyśmy nawiązać jakąś bliższą relację, no ale niestety dosyć tragiczna, nagła śmierć i taty zabrakło, żeby sobie pewne rzeczy wyjaśnić. Ale mam dwie siostry przyrodnie, z którymi mam świetne relacje, nieco starsze ode mnie, z którymi mam świetne relacje, lubimy się, wspieramy się, a poznaliśmy się już po śmierci naszego ojca.
1: Wtedy zbudowali się relacje, tak?
2: Tak, tak, tak, tak.
1: A kto był stroną inicjującą?
2: Ja. Melina.

0: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Krzysiek Sokołowski.
1: Taka trochę dziwna, chyba nietypowa historia. Mówi się o tym, że muzyk rockowy wychodzi na scenę zawsze pod wpływem, a my z Nocnym Kochankiem stwierdziliśmy, że zaryzykujemy i zagraliśmy kilka koncertów zupełnie na trzeźwo. Wydaje mi się, że to jest największy poziom rock'n'rolla, na jaki ten zespół mógł sobie kiedykolwiek pozwolić. I w związku z tym serdecznie zapraszam na tegoroczny Rocktoberfest.
0: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
2: witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
0: Reklama. To jest SK Rock.

0: Karolina w SC Rock.
1: Ze mną, z wami Jacek Kawale. Jak w takim razie, skąd ty się wzięłeś w tej szkole muzycznej? Biorąc pod uwagę kontekst rodzinny, o którym przed chwilą słyszeliśmy.
2: To były ambicje mojej babci, czyli mamy mojej mamy. Moja babcia była osobą, która uczyła się francuskiego, miała zrobioną w tamtych czasach maturę, co nie było tak zwaną, nie wiem, tą dużą maturę czy coś takiego, co nie było takie oczywiste, zwłaszcza w czasach, kiedy była po prostu zwyczajnie bieda. Babcia kochała się w muzyce Chopina. Jako małego chłopca prowadzała mnie na koncerty chopinowskie do Pałacyku Ostrowskich. Pamiętam, że czasami malucha takiego 5-7-letniego to ta muzyka mogła trochę nudzić, ale na pewno ona gdzieś we mnie została i jakaś taka fascynacja do tej muzyki klasycznej zaistniała. Zresztą babcia miała takie ambicje nie tylko względem mojej osoby, bo moja mama też ma za sobą kilka lat szkoły baletowej. Ciocia, siostra mojej mamy też uczyła się gry na pianinie. Ale mnie ta radość z muzykowania pozostała i ja wróciłem do muzykowania właśnie w latach licealnych, kiedy już mieszkałem na Saskiej Kępie i chodziłem do liceum 35 LO imienia Bolesława Prusa na ulicy Zwycięzców. Jeden z moich kumpli z klasy, notabene syn znanego aktora Mieczysława Stora, takiego znanego aktora ze stawki Większej niż życie.
1: Kogo grał?
2: On grał takiego Sztetkę.
1: A, okej. Okay.
2: Tak, Kamil, jego syn. Również uzdolniony muzycznie człowiek. Zresztą był perkusistą pierwszych punkowych zespołów w Warszawie. Kamil śpiewał w chórze Skoraczewskiego w basach i zaproponował mi odwiedzenie jednej z prób i ja poszedłem na próbę, bardzo mi się spodobało. Zwłaszcza, że to był chór harcerski, założony przez Władysława Skoraczewskiego, człowieka, który był, oprócz tego, że był solistą Opery Narodowej, barytonem świetnym, był harcerzem, ale takim harcerzem z krwi i kości.
1: Powstańcem.
2: Który wyszedł z Powstania Warszawskiego i tuż po II wojnie światowej właśnie założył najpierw chór kilkunastoosobowy, który się rozrastał do tego stopnia, że w momencie, kiedy ja już w tych 70-tych latach trafiałem do zespołu, to Centralny Zespół Artystyczny Związku Harcerstwa Polskiego, taka była pełna nazwa.
1: Tam ponad 300 członków było?
2: Więcej. Przez cały ten zespół przewinęło, przez cały okres trwania tego zespołu przewinęło się 1500 ludzi, z czego większość znakomita została zawodowymi muzykami. Wtedy, kiedy ja należałem do tego zespołu, w skład tego zespołu wchodził starszy chór, do którego ja już chodziłem, chór dziecięcy.
1: Ale to byli tylko chłopcy, czy chłopcy i dziewczyny?
2: Nie, nie, nie. I chłopcy, i dziewczęta. I chór dziecięcy też był, i chłopcy, i dziewczęta. I orkiestra symfoniczna, w której grali już muzycy, uczniowie średnich szkół muzycznych, ale też studenci. I już czasem nawet zawodowi muzycy Teatru Wielkiego, którzy na co dzień grywali w spektaklach operowych. I my z tym zespołem śpiewaliśmy czasami na scenie.
1: A próby mieliście w Narodowym?
2: Nie, mieliśmy właśnie, tak, mieliśmy w Teatrze Wielkim, w pięknej sali prób, która znajduje się dokładnie, jak spojrzymy na fasadę Opery Narodowej i widzimy tam na górze tę kwadrygę, pod spodem są 4 czy 5 dużych okien i to są okna naszej sali prób, w której śpiewaliśmy.
0: Melina w SC Rock.

0: Kalina w Esce Rock.
1: Ze mną, z wami Jacek Kawale. Jakie to były klimaty, powiedz mi, czy to były, wiesz, ja tylko znam takie historie z filmów, albo są to filmy o jakiejś bardzo zawziętej rywalizacji, albo jakimś kumpelstwie, albo jakichś głupotach, albo wiesz, chłopaki i dziewczyny. Jak ty to wspominasz?
2: No to były bardzo fajne czasy. Tak, ja tam poznałem swoją pierwszą z tamtych czasów narzeczoną, która chodziła do jednego z żoliborskich liceów, Agnieszkę Kurowską, która chciała iść na matematykę, a miała fantastyczny sopran. I namawiałem ją wspólnie z kolegami, z przyjaciółmi, żeby ona jednak została wokalistką. I Aga została wokalistką, zaśpiewała wszystkie mozartowskie role w operze kameralnej w swojej kariery.
1: Podziękowała kiedyś?
2: Jasne. Lubimy się, rzadko się kontaktujemy, ale pamiętamy tamte czasy.
1: A potem, bo słyszałem o obozach na Warmii i Mazurach.
2: Tak, tego chóru. To były obozy, właśnie obozy harcerskie, na których w mundurach harcerskich śpiewaliśmy klasykę, ale też śpiewaliśmy na przykład pieśni powstańcze, takie pieśni patriotyczne.
1: Pamiętasz, gdzie jeździliście na te obozy?
2: Ruciane Nida na przykład.
1: No wiem, oczywiście znam. Ale w samym Rucianym czy gdzieś pod Rucianym?
2: To było gdzieś w jakiejś szkole podstawowej. W szkole podstawowej.
1: A, czyli w szkole mieszkaliście, nie pod namiotami.
2: Tak. Pod namiotami też czasami mieszkaliśmy, tak. Ale też z uwagi na to, że to był cały zespół. Byli muzycy, którzy mieli ze sobą, nie wiem, dajmy na to wiolonczele za...
1: Tak, to w lesie trochę...
2: Ciężko trzymać tak cenny instrument, kiedy może na niego się lać woda. I pamiętam, że mieliśmy bardzo szeroki repertuar, właśnie od klasyki, bo śpiewaliśmy na przykład w Borysie Godunowie, czy śpiewaliśmy kantatę Widma Moniuszki do Dziadów, ale też śpiewaliśmy i graliśmy muzykę Leonarda Bernsteina z filmu West Side Story.
1: A babcia dumna była wtedy? Żyła wtedy?
2: Babcia żyła, tak, ale babcia była na jednym pewnie z koncertów w Filharmonii Narodowej, gdzie graliśmy, śpiewaliśmy widma. Darmo żebrze, darmo płacze, my tu czarnym korowodem, sobie kruki i puchacze, niegdyś panku sługi twoje. To akurat fragmenty z Dziadów Mickiewicza.
1: I to do którego roku, do której klasy tam byłeś?
2: Byłem do końca liceum, kiedy to zdecydowałem się na studia aktorskie.
1: Zaraz jeszcze do studiów zejdę, tylko chciałem się o profesora Skoraszewskiego zapytać, bo mówisz o nim bardzo pozytywnie. Jakim typem dyrektora był? Jakim typem pedagoga?
2: To był człowiek, którego wszyscy w zespole kochali. On miał autorytet, potrafił huknąć na nas, a jednocześnie w każdym momencie wszystkiego, co robił, było widać, że on nas kocha i myśmy go kochali. Był takim, no mogę powiedzieć ojcem, Władek był takim facetem, że jak wybuchła rotunda w Warszawie, i on przechodził, jako wynosił rannych ludzi. Nie wiem, czy, bo młodsi ludzie nie pamiętają, była taka katastrofa. Ta rotunda, gdzie mamy bank, który stoi w środku rotunda Warszawy.
1: Był 79?
2: Tak, 78 chyba, czy coś takiego.
1: Jest Gierka.
2: Ta rotunda wybuchła, tam zginęło kilkadziesiąt osób. I Władek był jedną z pierwszych osób, które pomagały tam ratować tych ludzi, bo to był jakiś potężny wybuch gazu. Ale też ja dzięki temu zespołowi, dzięki Władkowi trafiłem do różnych innych fajnych miejsc. Trafiłem na przykład do Teatru Dramatycznego w Warszawie.
1: Który, 12 listopadowej.
2: Którego dyrektorem wtedy był Gustaw Hollowbeck. Maciej Prus, reżyser spektaklu Noc Listopadowa Wyspiańskiego, poszukiwał młodych ludzi, którzy zastatystowaliby albo zagraliby w podchorążych w tej Nocy Listopadowej. Potrzeba było kilkudziesięciu podchorążych. I ja byłem jednym z nich. Mało tego, dostałem tam, oprócz tego, że statystowałem i miałem dużo fajnego ruchu scenicznego do znakomitej muzyki Satanowskiego, dostałem epizodzik do zagrania. I przez 3 miesiące chodziłem na próby i patrzyłem z bliska na pracę Franceskiego, młodziutkiego wtedy Marka Kondrata, Gustawa Holoubka, Zbigniewa Zapasiewicza, Marka Walczewskiego, Jadwigi Cieślak-Jankowskiej, Andrzeja Szczepkowskiego, Karola Strasburgera, który był wtedy niezwykle sprawnym fizycznie człowiekiem, robił salta na scenie. I patrząc na pracę takich ludzi z bliska, no trudno było nie zwariować i nie pomyśleć o uprawianiu aktorskiego zawodu. Jeszcze oprócz Nocy Listopadowej trafiłem też do Krakowiaków i Górali, gdzie trzeba było tańczyć i śpiewać na scenie. Spektakl w reżyserii Ludwika René. Piękne widowisko.
0: Melina w Esce Rock.

0: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
1: Wszędzie wędrujemy z bidonami z wodą. Pilnie odmierzamy, czy wypijamy jej odpowiednią ilość, a w monitorowaniu nawodnienia pomagają nam nawet specjalne aplikacje. Ale czy robimy to w sposób, który naprawdę służy naszemu organizmowi?
2: Nawadnia nas sam płyn jako woda. Nawadnia nas to, co jest w tej wodzie. I pytanie, czy w tej wodzie jest coś, czy może nie ma nic. Mam tutaj na myśli minerały, bo tak naprawdę poziom odpowiedni różnego rodzaju minerałów będzie wskaźnikiem i drogowskazem, czy ta woda będzie dla nas efektywna, czy nie.
1: Mówi dietetyk kliniczny dr Ewa Zygmanowska.
0: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama. skrock.pl. skrock.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. skrock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
0: Reklama. To jest S.

0: Kalina w Esce Rock.
1: Ze mną, z wami Jacek Kawaly.
2: Ja poprosiłem moją mamę o pieniądze na prywatne lekcje angielskiego po to, żeby dowiedzieć się, o czym śpiewają w zespole Pink Floyd. Bo akurat wyszła ciemna strona księżyca. Forza! Mówisz masz, znajdź robotę i nie jędrzej jej brak.

0: Kalina w S-Rock.
1: Ze mną, z wami Jacek Kawaly,
2: a w nocy listopadowej byłeś trupem, którego miał nosić Piotr Frączewski.
3: Był, tak? był taki moment, kiedy tuż po scenie bitwy, w której podchorążowie w takim slow motion do tej muzyki, idąc tyralierą na Moskali, są wszyscy po kolei rozstrzelani i padają na scenie usianej jesiennymi liśćmi. I ja padałem najbliżej sceny, najbliżej widowni, na samym proscenium, i tam zostawałem do końca prawie spektaklu. I jedna z następnych scen to była scena, w której szpieg Makrot, którego grał Piotr Frączewski, uciekał przed linczem i próbował się zasłaniać jednym z trupów, które właśnie leżały, i tym trupem jednym z nich byłem ja, a ponieważ byłem najlżejszy, bo miałem tam 16 czy niespełna 17 lat i ważyłem niecałe 60 kilo, to łatwiej było takiego szczawika poderwać niż któregoś cięższego kolegę. Ale pamiętam, że to tylko na próbach było, tak, że się mną zasłaniał. Potem jednak reżyser z tego zabiegu zrezygnował, ale jak ja przyszedłem do klasy i powiedziałem, że pan Piotruś, ten sam, co w kabarecie Olgi Lipińskiej w telewizji co tydzień odstawia takie fantastyczne rzeczy, nosi mnie na plecach, no to w ogóle mir w liceum, w szkole, to była ogromna sprawa. Zresztą Piotr Frączewski był wtedy... Znaczy, ja go zawsze bardzo ceniłem i cenię do tej pory jako fantastycznego artystę, ale wtedy był w takim uderzeniu, w takim szwungu i u szczytu takiej kariery, że no naprawdę był jednym z moich idoli.
1: A jeszcze ostatnie pytanie a propos chóru harcerskiego, a oprócz wspomnianej przez ciebie Agnieszki Kurowskiej, kogo jeszcze byś tak wymienił na szybko z tych, z którymi wtedy tam śpiewałeś i się uczyłeś?
3: No, Jacek Kasprzycki, który dyrygował nami podczas koncertów, Jacek Krośnicki, świetny tenor, oni byli wcześniej w tym zespole, na przykład Grzesiek Markowski
1: z Perfektum.
3: Wcześniej jako młody chłopak tam śpiewał.
1: To on bo on w seminarium, a nie jego brat w seminarium, dobra.
3: Grzesiek Markowski, zresztą bardzo wielu kolegów z tego zespołu za protekcją Władka Skoraczewskiego, jak dostawali powołanie do wojska, na przykład dla człowieka, który gra na skrzypcach, że on ma iść teraz do czołgów na 2 lata, to jest po prostu zniszczenie jego wieloletniej pracy, a za komuny to się działo, że potrafili skrzypka czy pianistę powołać do wojska i zaprzepaścić jego wcześniejszą całą edukację. A Władek Skoraczewski potrafił tak wyreklamować od wojska, że wysyłał tych ludzi zamiast do służby takiej zasadniczej, do Centralnego Zespołu Artystycznego Ludowego Wojska Polskiego. I tam ludzie mogli przetrwać ten czas mundurowy. I w taki sposób trafił tam, z tego co wiem, Grzesiek Markowski. Ali Babki, świetny chór, który notabene nagrywał na pierwszych płytach Budki Suflera. To był zespół wokalny, który też wyrósł z tego samego zespołu artystycznego.
1: Dlaczego ty, chłopak z Warszawy, zdawałeś do filmówki w Łodzi, a nie do PWST Warszawy na Miodową, blisko?
3: Wiesz co? Anegdota. Wojtek Adamczyk, reżyser Rancha, w którym lata później zagrałem, był wtedy studentem trzeciego roku

0: że fragment Moskwy Karczemnej Jesienina stwierdzili, że fatalna dykcja, w ogóle spadaj mały, nie nadajesz się do niczego. Trochę mnie tym zrazili, to jedne. I dlatego to był jeden z powodów, dla których chciałem na inną uczelnię zdawać. Ja potem po latach o tym Wojtkowi powiedziałem, on w ogóle nie pamiętał takiego epizodu.
1: Pamiętają ci, którzy mają traumę, a nie tak, ci, którzy ją...
0: Pamięta się tych, którzy są rok, dwa lata, trzy lata wyżej, a nie pamięta się tych młodszych studentów. Melina.

0: wina w Esce Rock.
1: Ze mną, z wami Jacek Kawalec.
2: Chciałem się trochę wyrwać spod matki skrzydeł i trochę zażyć samodzielnego życia, a poza tym o łódzkiej szkole filmowej i wydziale aktorskim krążyła fama, że jest to szkoła, w której bardzo duży nacisk kładzie się na stronę fizyczną zawodu, na akrobatykę.

0: Matykę, taniec, szermierkę, jazdę konną. I to kręciło mnie to. Po pierwsze, dlatego, że ja byłem w czasach podstawówki i liceum, zawsze byłem taki, jeśli chodzi o...
1: Herlawy.
0: Taki herlawy, o wychowanie fizyczne, zawsze najwolniej biegałem, najgorzej grałem w piłkę, jak dostawałem piłkę, to traciłem głowę i nie wiedziałem, w którą stronę mam strzelać i do kogo podawać i tak dalej. I chciałem się pod tym względem trochę podreperować i udało mi się to. Myślę też w dużej mierze dzięki pedagogom z łódzkiej filmówki, bo kiedy zacząłem tam studiować, to wziąłem się fizycznie za siebie, ostro zacząłem trenować, biegać, ćwiczyć. U mnie na roku, poza może jednym kolegą, wszyscy potrafili robić salto, wszyscy potrafili robić różne skomplikowane ćwiczenia akrobatyczne. Myśmy mieli obozy konne, mieliśmy obozy narciarskie, na które jeździliśmy. I rzeczywiście i szermierkę, mieliśmy taki przedmiot, który się nazywał walki sceniczne, gdzie były elementy karate. Ja tam pamiętam, że wtedy był szał na Bruce Lee, Wejście smoka. No to wtedy
1: pamiętam, ćwiczyłem. W podstawówce byłem, taki na relaks, po prostu w kolejkach wielogodzinnych.
0: Ostro ćwiczyłem wtedy tak zwanym nunchaku. No fajna zabawa.
1: Nunchaku to u mnie w podstawówce robili z dwóch kijków, tak, jakiś łańcuch.
0: Mam ten egzemplarz do tej pory.
1: Strach się bać. Ciebie stan wojenny zastał w filmówce.
0: Tak.
1: Jak to u was było? Bo ja znam z opowieści, jak to było w PWSE, od taty, który tam był wykładowcą, ale o filmówce nie wiem.
0: No pierwszy rok studiów to był Karnawał Solidarności. Tak. Ja zacząłem studia w 80 roku. Mieliśmy wtedy strajki, sami żeśmy zaczęli rządzić, kto ma być rektorem w szkole i tak dalej. Pamiętam, że bardzo kontestowaliśmy ówczesne władze uczelni, ale tutaj głównymi prowodami byli studenci starszych roków reżyserii, operatorki. Natomiast ten pierwszy rok studiów to było rzeczywiście taki absolutny powiew wolności. Czuliśmy się jak hipisi, było super, były strajki, mieszkaliśmy w szkole i tak dalej. I pamiętam, że ja pojechałem na weekend do Warszawy, kiedy wybuchł stan wojenny.
1: I czołgi cię zastały w Warszawie.
0: Tak, zastały mnie w Warszawie, ale miałem prawo wrócić do Łodzi, dlatego że zostały wznowione spektakle w Teatrze Jaracza. A ja w jednym ze spektakli Jaracza w Śnie nocy letniej, reżyserowanej przez naszego opiekuna roku, Bogdana Husakowskiego, grałem jakiś epizodzik. Mieliśmy prawo wrócić do Łodzi, żeby dokończyć próby do tego spektaklu. I tak żeśmy się zjeżdżali i nagle się zrobił taki smutek. No słabo było wtedy, rzeczywiście ten stan wojenny to była mocno przygnębiona.
1: A wyście w ogóle byli takim trochę pechowym pokoleniem, no bo kończyliście studia, bojkot telewizji, tam różnie ludzie podejmowali decyzje, no ale ci najwięksi aktorzy głównie byli poza, a wy tak...
0: Mało tego, to był taki czas, ja marzyłem o tym, żeby po studiach wrócić do Warszawy, na przykład trafić do Teatru Dramatycznego, ale Teatr Dramatyczny został odebrany Gustawowi Holubkowi. Dyrektorskich stołkach w warszawskich teatrach byli obsadzani ludzie, którym było po drodze z władzą i raczej jak ktoś myślał normalnie, prowolnościowo, no to nie szedł do takich miejsc.
1: Jedyną
0: taką w miarę neutralną pod tym względem osobą na kierowniczym stanowisku w warszawskich teatrach była Olga Lipińska.
1: Która występowała w telewizji, ale jednocześnie tolerowała różne zachowania.
0: Swingowała na dwie strony.
1: Tak jest.
0: Tak. I trafiłem wtedy właśnie do teatru Komedia, do Olgi Lipińskiej, do spektaklu Kram z piosenkami.
1: A tam grałeś wtedy ogony, czy...
0: Tak, właściwie grałem ogony. Zabawa polegała na tym, że akurat wtedy pani Olga robiła ten kram z piosenkami i potrzebowała młodych, sprawnych muzycznie ludzi. A ponieważ tutaj u mnie było okej, to zostałem zatrudniony.
2: Melina w S-Rock.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Przerwam program, żeby nadać komunikat.
2: Ponieważ w studiu mamy znakomitą specjalistkę od sportu, to może oddajmy jej mikrofon i niech opowie o tym meczu już niestety przegranym.
3: Ja wiele nie opowiem, ale słyszałam, że mówiliście, że ten mecz się skończył.
2: Dokładnie, grała znakomicie pod siatką, ale nie Polka niestety, także w 65 minut niestety pani Chwalińska odpadła.
3: Pod siatką?
2: To jest pod siatkarka.
4: Żeby były te orzeszki dobrze przewietrzone.
1: Asia, też lubisz przewietrzone orzeszki?
3: Sej, znaczy, bo one muszą być... Przede wszystkim świeże.
4: Żeby się nie tłukły ten tych karton.
3: To jest spokojna w ogóle. Co
5: ja jeszcze jestem załamany i siedzę pod stołem.
3: Ale czym się załamujesz?
4: Muflon może jeść tylko czyste orzeszki.
3: Widzisz?
4: Dobrze przewietrzone.
3: No.
6: 6 na 9.
0: Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
8: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
0: Reklama. To jest SK Rock.

0: Melina w Esce Rock.
1: Ze mną, z wami Jacek Kawalec. A kiedy się zrobiło tak źle finansowo, że pojechałeś na saksy? I gdzie byłeś najpierw, w Stanach czy w Norwegii?
2: W Norwegii. No, były czasy trudne, kiedy ciężko było wyżyć z garzy teatralnej. Moja garza w teatrze, ja już wtedy byłem w Teatrze Polskim. Zaangażowałem się do Kazimierza Dejmka. No ale moja garza w Teatrze Polskim wynosiła tak w przeliczeniu wtedy między 10 a 12 dolarów, a z Norwegii po 2 miesiącach potrafiłem, pracując na farmie po 16-17 godzin na dobę.
1: Wiesz, mój tata profesor zarabiał tak, 15 dolarów.
2: Coś takiego, tak. To takie były czasy.
1: Na jakiej farmie pracowałeś?
2: Pracowałem na takiej farmie, tam pojechałem zbierać truskawki.
1: Ale... Ach, słynne truskawki. Ja słyszałem o truskawkach w Finlandii, a ty w Norwegii.
2: Tak, truskawki w Norwegii rosną mniej więcej przez 2-3 tygodnie, a potem się kończą i trzeba było robić coś innego. I ja się zatrudniłem do przygotowywania obory na kilkaset sztuk bydła do sezonu zimowego, a sezon zimowy w Norwegii trwa 10 miesięcy. Ten farmer, u którego pracowałem, mówił, że u nas jest 10 miesięcy zimy i 2 miesiące słabych warunków narciarskich.
1: Więc, ładne. A gdzie w Norwegii to było mniej więcej?
2: To było, wiesz, jakieś kilkaset kilometrów na północ od Oslo. Nie pamiętam dokładnie koło jakiej dużej miejscowości to było. W każdym razie jak zbieraliśmy te truskawki i wychodziliśmy o 4-5 rano na pole w sierpniu, bo one tam są dużo później niż u nas te truskawki, to o tej porze wkładaliśmy ręce w szron. Po prostu liście truskawek były oszronione. Ale jak się truskawki skończyły, to się właśnie dostałem kerszera i musiałem oborę na kilkaset sztuk bydła wyszorować po to, żeby krowy, które spędzały lato na łąkach, miały dokąd wrócić na zimę.
1: Masz odrzut, jak patrzysz na krowy dzisiaj?
2: Nie. Ja kocham zwierzaki w ogóle. Krowy są bardzo fajne.
1: Ile czasu w sumie byłeś na tych?
2: Ile to tyle, ile miałem przerwę w teatrze, tak. Podobnie było rok później z Ameryką, kiedy poleciałem do Nowego Jorku i miałem załatwioną robotę przez moją mamę, która już wcześniej tam wyemigrowała na budowie.
1: A mama wyjechała do Stanów, tak?
2: Tak, mama wyjechała do Stanów, tak.
1: I gdzie pracowała?
2: Mama zostawiła swój biznes tu w Warszawie, wyjechała do Stanów, pracowała w Nowym Jorku. Jako taka housekeeper potrafiła u jakichś bogatych ludzi, pracowała jako ich gospodyni. I ja miałem załatwioną robotę na budowie, ale jak się facet dowiedział, że ja 3 września, a był 3 lipca, kiedy przyjechałem, za 2 miesiące mam być w Warszawie, bo mam samolot, bo akurat dostałem dużą rolę u Kazimierza Dejmka w teatrze i nie zamierzam zostać, to powiedział, stuknął się w głowę, mówi, że ja cię dopiero deskę nauczę przycinać albo przenosić z miejsca na miejsce, a ty już będziesz wyjeżdżał. Także żadne takie. Na szczęście znałem język i potrafiłem...
1: W sumie, kiedy się nauczyłeś angielskiego?
2: Wiesz co,
1: to nie była taka częsta, młodszym wyjaśniamy,
2: nie,
1: wtedy...
2: Tak, wtedy nie mieliśmy dostępu do nauki angielskiego. Nasze pokolenie było z przymusu uczone języka rosyjskiego, a angielskiego można było się uczyć prywatnie. I ja poprosiłem moją mamę o pieniądze na prywatne lekcje angielskiego z 3 moimi innymi kolegami. Mieliśmy takie komplety tajne, śmieję się, po to, żeby dowiedzieć się, o czym śpiewają w zespole Pink Floyd. Bo akurat wyszła ciemna strona księżyca i ja po prostu pokochałem tę muzykę. Moje pokolenie...
1: To kto cię uczył?
2: Słuchaj, to była starsza pani, która emerytka, która była polską Żydówką, która wyemigrowała do Ameryki jako nastolatka, w związku z czym jako nastolatka tam się nauczyła mówić i na stare lata wróciła do Polski na stare śmieci. i uznała, że chce, za naprawdę takie prawie że symboliczne pieniądze dawała nam lekcje języka angielskiego, które były bardzo pożyteczne. Potem już po dwóch czy trzech latach nauki z nią zacząłem chodzić do metodystów.
1: Na Plac Zbawiciela.
2: Na Plac Zbawiciela, tak. To było takie kultowe miejsce, gdzie...
1: Wiem. Chciałem tam chodzić, zazdrościłem, bo tam miejsc nie było.
2: Tak, ciężko
1: tylko się... Znajomi się dzielili się na dostać, tych, którzy tak. chodzą do metodystów i nie chodzą. A ja chodziłem do Instytutu Francuskiego, no.
2: Ale po latach mi to, wiesz, ta miłość do tego angielskiego gdzieś tam zaprocentowała, bo jak mieliśmy COVID i siedzieliśmy w domu, nie mieliśmy prawa wyjść na scenę, to ja się wziąłem, wróciłem do tej muzyki Pink Floydów i wziąłem się za tłumaczenie Ciemnej Strony Księżyca. Przetłumaczyłem Time Pink Floydów i zrobiłem nawet takie nagranie z moim wokalem. Ono jest do posłuchania
1: na YouTubie.
2: I przetłumaczyłem dwa utwory, Time i Home Again. I czytałem pod komentarze ludzi pod tym filmikiem z tym nagraniem z prośbami o to, żeby nagrać cały album. Tomek Lubert, taki bardzo dobry gitarzysta, namówił mnie, żebyśmy razem spróbowali zrobić coś w rodzaju spektaklu i właśnie odpalamy coś takiego, to się nazywa Po naszej stronie Księżyca, gdzie będzie kilka utworów granych i śpiewanych w akustycznej wersji, ale właśnie z polskimi tekstami moimi. Jeszcze później przetłumaczyłem na przykład Money. Forsa! Mówisz masz, znajdź robotę i nie jędrzej jej brak. Na przykład jest tam też, no to są te kamienie milowe floydowskiej ścieżki. Natomiast wszystkie są zagrane i zaśpiewane w wersji akustycznej.
1: A z prawami nie mieliście problemów?
2: To jest kwestia opłacenia za X. Okay. Tak jak w spektaklu, bo to jest spektakl, który składa się przede wszystkim z warstwy muzycznej, ale też z opowieści o historii. Taka piguła kilkudziesięciominutowa całej historii tego zjawiska, można powiedzieć, kulturowego, jakim jest zespół Pink Floyd, bo moim zdaniem oni są czymś więcej niż tylko grupą
1: kiedy
2: muzyczną.
1: Kiedy zaczyna się?
2: Udało nam się już zagrać takie próbne spektakle dla kilkusetosobowej widowni, która... A jest to przedsięwzięcie absolutne With a Little Help from My Friends. Więc bardzo się cieszymy, że się udało. I dla publiczności, która entuzjastycznie to przyjmowała na standing ovation i tak dalej. Mam nadzieję, że jesienią ruszymy. Jak tylko będziemy znali konkretne jakieś terminy, to się te rzeczy pojawią na moich mediach społecznościowych i serdecznie zapraszamy Po naszej stronie Księżyca. Zresztą na YouTubie jest już taka zajawka nagrana na jednej, czterominutowa, na jednej z takich prób otwartych dla publiczności.
0: Melina w S-Rock.

0: Melina Eski Rock.
1: Ze mną, z wami Jacek Kawalec, ale jak wybucha ta cała...
2: Ale na pewno dużo bardziej profesjonalnie i myślę, że coraz częściej, a też chyba za sprawą nacisku takich sytuacji jak ta, coraz częściej śpiewają na żywo.
1: A powiedz mi, a wcześniej, co się wiąże z Budką Suflera, zrobiło ci się przykro, kiedy Krzysztof Cugowski, z tym, żeby było jasne, ja doczytałem dokładnie jego powiedź, on nie mówił o tobie, on mówił w ogóle szerzej o wznowieniu Budki Suflera, bo on powiedział, że Budka Suflera się skończyła w 2014 i w ogóle wznawianie Budki z innymi wokalistami i tu, cytat, to jest demolowanie legendy.
2: Ja szczerze mówiąc nie miałem takiego oglądu, bo nie śledziłem tak bardzo kariery Budki Suflera po dwóch pierwszych płytach. Dla mnie dwie pierwsze płyty Budki Suflera to było objawienie i byłem absolutnym fanem. Chodziłem na ich koncerty do sali kongresowej, gdzie występowali obok Czesława Niemena czy zespołu SBB i to było dla mnie coś fenomenalnego. Natomiast później nie śledziłem i nawet, szczerze mówiąc, nie wiedziałem dokładnie, że w 2014 roku zespół postanowił się rozwiązać. Przy okazji wejścia do zespołu całą tę historię poznałem, natomiast mnie została złożona propozycja przez Tomasza Zeliszewskiego, żeby dołączyć do grupy nie tylko w celu wspólnego koncertowania, ale przede wszystkim w celu nagrania niepublikowanych wcześniej, pozostawionych przez Romualda Lipko kompozycji. Myślałem, że tego będzie dużo więcej. Takie były mi obietnice składane. Nagraliśmy w sumie jedną płytę, na której śpiewałem w pięciu kompozycjach, w siedmiu kompozycjach, z czego w pięciu solo, w dwóch w duecie z Ireną Michalską, do tekstów Bogdana Olewicza i jednego tekstu Jacka Cygana, znakomitych tekstów, do znakomitej muzyki, ale jednak przede wszystkim zaaranżowanej już nie niestety przez Romualda Lipko, który był dla mnie absolutnym geniuszem, jeśli chodzi o komponowanie przebojów. Naprawdę był to ktoś, zresztą moje rozmowy i z Dorotą Lipko, wdową, i z artystami, którzy mieli do czynienia z nim wcześniej, no, jakby bardzo dużo wniosły w to, jak postrzegałem jego twórczość i możliwość podarowania tej muzyki ludziom, publiczności, była dla mnie niesłychanym wyróżnieniem i czymś, co dla mnie jako artysty było niezwykle cenne. Nagraliśmy taką płytę Skaza właśnie. No i na tym się jakby odtwarzanie czy tworzenie tych utworów zostawionych przez Romualda Lipko skończyło. Tomasz Zeliszewski nie umiał mi odpowiedzieć, dlaczego dalej nie pracujemy nad tymi utworami.
1: No bo brak jedzenka.
2: No nie, to się wydarzyło jakoś dużo później. Koncertowaliśmy i siłą rzeczy wiadomo, że na koncertach graliśmy również te wszystkie sztandarowe rzeczy, które wcześniej śpiewali i Krzysztof Cugowski, i ja śpiewałem też utwory śpiewane przez wcześniej
1: Romualda,
2: przez
1: Feliciana
2: Andrzejczaka.
1: Romuald Lipko.
2: Który był dla mnie... Miałem radość poznać tego człowieka i spotkać się z nim na jednym koncercie. Nie akurat przy koncercie Budki Suflera, bo tam też w relacjach z Tomkiem Zeliszewskim między Felkiem Andrzejczakiem a Tomkiem no nie było zbyt pozytywnie. Ale spotkaliśmy się kiedyś w Radio Kielce. Mieliśmy taki wspólny koncert, na którym ja śpiewałem covery, a Felek Andrzejczak śpiewał swoje, te najbardziej rozpoznawalne z Budką utwory, typu Jolka, Noc Komety. Uwielbiam śpiewać te utwory. zawsze jak śpiewam te utwory, wspominam jego postać, bo uważam, że to był niezwykle charyzmatyczny, obdarzony wielkim talentem wokalista i straszny żal, że już go nie ma z nami. Ja teraz słucham rzeczy, które Felek zaśpiewał i które nie miały jakiegoś takiego szerszego, powiedzmy jak piosenki Zenka na przykład, od dźwięków wśród szerokiej publiczności, a są to perły. Absolutne. Absolutne i fantastycznie zaśpiewane i mądre życiowo, teksty i po prostu świetna muza, naprawdę.
1: Ja pamiętam, jak przez lata pracowałem w Dzień Dobry TVN i występowałeś pewnie nieraz.
2: Tak? Tak.
1: No i to zawsze jest tak, że jest tam dużo ekipy na planie, która się zajmuje zazwyczaj pracą. Ale pamiętam, jak był Andrzejczak, w ogóle było trochę tak, jakby do podstawówki, wiesz, idol przyszedł.
2: Dokładnie.
1: Wszyscy operatorzy, dźwiękowcy, wiesz, dokumentalistki, wszyscy tylko tak, wiesz, się patrzyli na niego.
2: No on po prostu otwierał paszczę i się otwierało niebo. Było coś niezwykłego, bo w tym był i rockowy pazur i łagodność anioła.
1: To bardzo piękna puenta do naszej zaskakującej momentami, bardzo miłej rozmowy. Dziękuję ci bardzo serdecznie.
2: Dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękuję za przyjście, za opowieści.

0: Reklama.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

Pocisk miłości. Rok 90, jeżeli dobrze pamiętam. I Munich wracający właśnie wtedy z mycia garów w Londynie. Jarosław Topierajewicz mówi dzień dobry, witam po 14. Tradycyjnie w niedzielę o tej porze zaczynamy weekendowe, kultowe historie. I pojawi się zespół, który w Australii jest już trochę kultowy. A to ze sprawą albumu Get Burn, który ukazywał się w roku 2003. No i ze sprawą tej płyty, która ma już 23 lata, o tym zespole naprawdę zrobiło się głośno. I to nie tylko w Australii, na całym świecie. Cold Heart Beach. Zaczynamy.

Imitation of Life zespół R.E.M. A teraz będziemy patrzeć na telewizor, albo przynajmniej sobie wyobrażać, bo będziemy sobie wyobrażać rok 92, gdy Sinead O'Connor pojawiła się po raz drugi w programie Saturday Night Live. I to był jeden z najbardziej bulwersujących momentów w historii nie tylko amerykańskiej telewizji, w ogóle jako takiej. Tego 3 października 34 lata temu artystka stanęła na scenie programu i zagrała, zaśpiewała dwie piosenki. Drugą było War Boba Marleya. A potem wykrzykując walczcie z prawdziwym wrogiem, podarła na wizji w programie na żywo zdjęcie papieża Jana Pawła II. To był protest związany z aferą podowilską w kościele katolickim w Irlandii. Twórcy całego widowiska byli zszokowani, tak samo jak widzowie, bo Sinead starannie ukrywała swoje zamiary i nikogo o nich nie informowała. Wiceprezes stacji NBC Rick Ludwin przyznał po latach, że gdy zobaczył, co się dzieje na scenie, prawie spadł z krzesła.

0: New Divide i Linkin Park. Przypominam, że 22 października w warszawskim klubie Progresja świętujemy my, dziennikarze, nasze 22 urodziny. Czyli tyle lat upłynęło od momentu, kiedy po raz pierwszy w eterze popłynęła muzyka rockowa sygnowana marką Eski Rock. I Państwa na te urodziny też serdecznie zapraszamy, żeby być z nami na koncertach Czterech Szmerów i Happy Set. Wystarczy wypełnić formularz na roktoberfest.skrock.pl. Potem odrobina cierpliwości i mogę Państwu powiedzieć, że z dużą dozą prawdopodobieństwa do Państwa zadzwonimy w sprawie podwójnego zaproszenia. To ja zapraszam, proszę wypełniać ten formularz, a ja zagram za moment Walk of Life. Dire Straits.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Eski Rock.
2: Jacek Kawalec.
3: No, ja bym bardzo chciał zobaczyć twój duet z Zenkiem Martyniukiem na scenie. Na przykład takie.
4: Ja bym poprosił na przykład Zenka, żeby coś Cepelinu zaśpiewał, na przykład Hollow Talow, prawda? Chili Coolen! Głosem Zenka mogłoby zabrzmieć bardzo fajnie.
3: To byłby hicior, wasza współpraca sceniczna, to mi się dało, wszyscy by o tym gadali.
4: Wiem, co która nuta na pięciolinii znaczy, tylko nie nadążam w czasie rzeczywistym z czytaniem tych nut. Natomiast jak mam coś odtworzyć słuchowo, to jest od razu.
5: Darmo żebrze, darmo płacze, my tu czarnym korowodem, sobie kruki i puchacze, niegdyś panku sługi twoje.
4: To akurat fragmenty z Dziadów Mickiewicz.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
6: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste.
7: Porachunki osobiste.
1: Esc Rock.
8: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
9: W każdą sobotę o 7:00 Esc Rock.
8: W Esc Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esc Rock.
8: Konrad Olszewski, zapraszam.
10: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: Reklama.
11: Hi, I'm Phil Collins.
12: I'm Joe Elliott. We're from Def Leppard.
13: Hi, this is Beto.
14: And this is Paolo from Apocalyptica
15: on Esca Rock.

dla Ciebie, zespół Mysłowic. A teraz będziemy opowiadać o historii, która miała miejsce 63 lata temu. 63, trochę czasu upłynęło od momentu, gdy wtedy 17-letni Eric Clapton, dziś mający lat 80, ale wtedy 17, po raz pierwszy pojawił się w Crawdaddy Club Richmond w Anglii na scenie jako członek zespołu The Yardbirds. Tak, on też był przez chwilę w składzie tego zespołu, zastępując ich oryginalnego gitarzystę Antoniego Topham.

0: The Outfield. Mówią, że podobni do The Police, tyle że różnica taka, że oni powstali w momencie, gdy The Police już nie było. No kto wie, może chcieli zastąpić, wskoczyć na półeczkę, którą właśnie The Police opuścili, rozwiązując się na początku lat 80. Your Love za nami, a przed nami druga godzina kultowych niedzielnych historii i Metallica, Nothing Else Matters za chwilę.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.

Kołysanka dla nieznajomej, perfektu. A teraz fragment płyty, która, no to w sumie cud, że powstała, bo choć do dziś przez wielu fanów muzyki rockowej, jeżeli chodzi o Depeche Mode, jest ulubioną płytą tego brytyjskiego zespołu, no to wychodziła w takim momencie i powstawała, kiedy chłopcy byli trochę pogubieni. Albo przez alkohol, albo przez narkotyki, albo przez innego rodzaju, różnego rodzaju psychologiczne sprawy. A jednak Songs of Faith and Devotion powstało, no i dość lubimy wracać do płyty, która ma już 30, drodzy Państwo, 3 lata, jeśli wszystko dobrze policzyłem. I fragment, najładniejszy moim zdaniem, brzmi tak. Walking in my shoes.

self-esteem, The Offspring w Esce Rock. A teraz nieżyjący już od ponad 40 lat John Lennon, który jak wiadomo zginął w zamachu, zamordowany przez, to paradoks, swojego fana Marka Chapmana. Morderca artysty po raz pierwszy występował o wcześniejsze zwolnienie z więzienia dokładnie w październiku, na początku października 2000 roku. I drugiego dnia tego miesiąca, 26 lat temu, prośba Chapmana została odrzucona. A potem kolejne, które składał przez te wszystkie lata, aż po dziś dzień. Bo Mark Chapman ma prawo ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie z więzienia co 2 lata. No i co 2 lata słyszy, że to się nie wydarzy.

0: Przecież to były piękne czasy, te lata 90. z takimi zespołami, wtedy absolutnie świeżymi i dopiero co powstałymi, jak to The Cardigans ze Szwecji. My Favorite Game. A pan Iggy Pop? No już wtedy był stary. Tak mam wrażenie, że wyglądało to. A teraz to już chyba jest po prostu dinozaurem. Ale trzyma się całkiem spoko i za moment dla państwa zaśpiewa Last for Life.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Michał Prokopowicz.
2: Cześć. Kiedy w ubiegłym roku opowiadałem o swoim paralotniarstwie w kontekście rock'n'rollowych doświadczeń, nie sądziłem, że ten rok mnie aż tak życiowo doświadczy. Bowiem okazało się, że skończyłem 40 lat. I to jest dopiero rock'n'roll, kiedy nagle orientujesz się, że już nie tylko wszyscy piłkarze reprezentacji Polski są młodsi od ciebie, ale nawet lekarz rodzinny okazuje się młodszy. Jak dobrze, że mam jeszcze starsze koleżanki i kolegów w radiu. Chociaż po tym tekście już chyba nie mam. To ja chyba podziękuję i wracam za rok z kolejnymi lotniczymi doświadczeniami.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
3: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
3: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: skrock.pl. Strona dla ludzi rocka.
3: skrock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
1: Reklama.
6: Hi, this is Daniel.
7: I'm Chad, we're from Nickelback.
8: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
9: Witajcie z tej strony, Nergal. Słuchacie

How You Remind Me zespołu Nickelback. Gdyby nie pewien feralny wypadek, to dziś mielibyśmy 72. urodziny Stevie'ego Raya Vaughana, wokalisty, gitarzysty, przede wszystkim gitarzysty, a także wielkiego kompozytora i także człowieka, który produkował nagrania innym. Miałby dziś 72. urodziny, gdyby nie ten właśnie feralny wypadek helikopterowy 27 sierpnia roku 90., gdy ginął wracając z koncertu, na którym zresztą grał u boku Davida Bowiego, z którym tworzył kiedyś przed laty przepiękną piosenkę China Girl.

0: Children of the Revolution. A gdyby Państwo chcieli poczytać sobie coś ciekawego o Marku Bolanie, bo są nowe rzeczy, bardzo interesujące, to proszę zajrzeć na stronę eskarok.pl. Nie będę zdradzać szczegółów, ale naprawdę warto. 16. Półmetek niedzielnych kultowych historii, pan Jarosław Bierajewicz, czyli ja, do 18. A razem ze mną pani Agnieszka Chylińska. Już za chwilę.
1: Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
3: Reklama.

tym roku mieliśmy w Poznaniu obchody 70-lecia wydarzeń czerwcowych, czyli tego wielkiego strajku robotników, który przerodził się, można powiedzieć, nawet w dwudniowe zamieszki, czy też raczej rodzaj robotniczego powstania, a oni akurat w rocznicę tamtych wydarzeń przyjechali w latach 80. do Poznania na koncert, no i fotografowali się na tle tych krzyży, które już wtedy stały na placu Adama Mickiewicza. Do dziś pamiętam historię, choć oczywiście byłem wtedy zbyt mały, żeby osobiście ją przeżyć, mając 10 lat. Specjalnie się zespołem Merlion nie interesowałem. To stało się dopiero chwilę później, kiedy poszedłem do liceum. Kylie za nami, a przed nami spotkanie z zespołem, który już w tym składzie, w którym nagrywał piosenkę Here Without You, nigdy nie wystąpi.

do Ani. O miłości, która trwa do teraz, do roku 2026 i mam wrażenie, panie Kazimierzu i pani Aniu, że będzie trwać dalej. Mimo, wiadomo, no, różnego rodzaju rozterek życiowych i konfliktów, które są nieodłącznie wpisane w te nasze męsko-damskie albo damsko-męskie, jak to woli, kontakty i konszachty. Kult za nami, a przed nami spotkanie z tą, która już nie chodzi po tej ziemi i to od dawna, bo jej życie skończyło się 4 października 56 lat temu. Była pierwsza 30, gdy znaleziono jej ciało w hotelu Landmark w Ameryce. I tak skończyła się krótka, choć bardzo intensywna kariera ikony dawnych lat, 60. głównie oczywiście, czyli Janis Joplin. Cry Baby.

0: Oryginał tej piosenki to oczywiście dzieło Chrisa Isaaca, które ukazało się w czerwcu roku 1989 na płycie o tytule Heart-Shaped World. I nie był od razu sukces, tylko trzeba było roku 91 i filmu Davida Lyncha Dzikość serca, który piosenkę tam wykorzystał. No i tutaj weszło teraz radio. Już nie pamiętam nazwy, ale dyrektor muzyczny jednej ze stacji radiowych w Atlancie, zachwycony filmem, zaczął regularnie puszczać utwór na antenie, co zapoczątkowało jego globalną popularność. A potem jeszcze pojawił się teledysk czarno-biały, a obok Chrisa Isaaca duńska supermodelka Helena Christensen. No i poleciało. A to wersja oczywiście Finów z Him.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Jacek Kawalec.
3: Czy to prawda, że kiedy prowadziłeś Ranka, to przestali do ciebie dzwonić w sprawie propozycji filmowych, telewizyjnych?
4: To się tak niestety złożyło, że z dnia na dzień przestałem mieć propozycje serialowe, filmowe, a zacząłem prowadzić Randkę w 1992.
3: Do 98.
4: A dopiero w 2006 dostałem rolę w Ranczu.
3: 8 lat.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
5: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
6: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
7: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
8: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
9: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
10: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach. Reklama.
11: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
12: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
13: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

Nikkei, Kylie Minogue. W piątek wspominałem, bo minęła 31. rocznica wydania tej piosenki na singlu. Wtedy po raz pierwszy dowiedziałem się o istnieniu gościa o takim właśnie nazwisku. Nick Cave. Drodzy Państwo, cóż przed nami? W tej chwili pojawi się zespół, który nazywa się Queen. To jest zespół, który zawsze łączył, starał się przynajmniej łączyć różne style muzyczne w swojej twórczości, a kiedy to robili, to prawie zawsze wychodziły z tego hity. No i pewnego dnia panowie wzięli się za funk. No i okazało się, że nawet w tym gatunku potrafią zrobić wiele. Another One Bites the Dust. Rok 1980 i pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów właśnie tej piosenki.

0: Burning Heart zespół Survivor. Nieustannie zachęcam do tego, by korzystać z niedzieli. Dzień coraz krótszy, więc czasu na to, by wyjść z domu na ładny zachód słońca coraz mniej. Polecam, bo pogoda naprawdę przepiękna. Ej, a co pan Jaro będzie robił po 18? Pan Jaro zaraz po 18 rusza do poznańskiego klubu Dwa Progi przy Niepodległości w stolicy Wielkopolski. Dziś pojawi się warszawiak i inni warszawiacy, Pablo Powo i Ludziki, i koncert rozpoczyna się dokładnie o 19:00, więc jeśli ktoś tam się wybiera, to pewnie się spotkamy. Na razie jednak 17:00 i za moment Linkin Park.
1: Reklama. A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: Reklama.

O zespole, a raczej o nazwie Sztywny Pal Azji wspominałem dokładnie 1 października, gdy mieliśmy Dzień Polskiej Muzyki i trochę tej polskiej muzyki więcej pojawiło się także u nas na antenie Eski Rock i wtedy rozbieraliśmy, nomen omen, tę bardzo kontrowersyjną, intrygującą, może lepiej powiem, nazwę na czynniki pierwsze. Ale jeszcze kiedyś do tego tematu wrócimy. Tyle, że nie dzisiaj. Teraz będzie Skankanazja, więc goście z Wielkiej Brytanii i ich największy hit Hedonism.

ciągnik i Blenders. Przeskakujemy z roku 2026 do 1980, gdy magazyn Melody Makers opublikował wyniki, no takiej można powiedzieć ankiety, sondażu, plebiscytu swoich czytelników i rozdawał nagrody za tamten rok, bardzo ciekawy muzycznie.

Najlepszą wokalistką została Kate Bush, najlepszym wokalistą Peter Gabriel. Tytuł najlepszego gitarzysty powędrował do Richiego Blackmoora. Najlepszym perkusistą został Phil Collins, podobnie jak jego zespół Genesis wygrał tytuł zespołu roku. Najlepszym singlem według czytelników Melody Makers 46 lat temu była ta piosenka Pink Floyd's.

0: Wydawcy Marzeń, zespołu z Mysłowic, miasta pięknie położonego blisko Katowic, dobrze skomunikowanego z resztą górnośląskiego regionu, ale nie posiadającego na dworcu, przynajmniej był tak jakiś czas temu, czegoś w rodzaju kasy biletowej czy też poczekalni. Czy ktoś może potwierdzić z tamtych okolic, że sytuacja się nie zmieniła? A może lepiej, zmieniła się, co byłoby lepsze dla mieszkańców? Proszę dać znać. Sprzedawcy marzeń za nami. A przed nami jedna jeszcze opowieść o pewnym zespole z Manchesteru, ale najpierw Bon Jovi.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Wszędzie wędrujemy z bidonami z wodą. Pilnie odmierzamy, czy wypijamy jej odpowiednią ilość, a w monitorowaniu nawodnienia pomagają nam nawet specjalne aplikacje. Ale czy robimy to w sposób, który naprawdę służy naszemu organizmowi?
3: Nawadnia nas sam płyn jako woda. Nawadnia nas to, co jest w tej wodzie. I pytanie, czy w tej wodzie jest coś, czy może nie ma nic. Mam tutaj na myśli minerały, bo tak naprawdę poziom odpowiedni różnego rodzaju minerałów będzie wskaźnikiem i drogowskazem, czy ta woda będzie dla nas efektywna, czy nie.
2: Mówi dietetyk kliniczny dr Ewa Zygmanowska.
1: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w polskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
4: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
5: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: Reklama.
7: Dzień dobry, this is Dan from Billy Talent and you're listening to Esco Rock.
8: Yo, it's Villa Amiga from Bangkok. Him and you're listening to Esco.

Fly Away, Lenny Kravitz. A teraz o wielkim momencie w historii zespołu The Smiths, który miał miejsce dokładnie 4 października roku 82. Wszystko dzięki kapeli o nazwie Blue Rondo a la Tark. Taka była jakaś kapela, którą bardzo lubił John Mary. Kiedy dowiedział się, że jego ulubieńcy mają zagrać w hotelu Ritz, połączył siły z kilkoma przyjaciółmi, fryzjerem Andrew Barrym, a także Johnem Kennedym, który był coś kimś w rodzaju guru stylu. No i jakoś udało się przekonać organizatorów, że The Smiths to doświadczony zespół, który zagra kilka piosenek jako wsparcie dla chłopaków ze wspomnianego Blue Rondo a la Tark. Był tylko jeden problem. Mieli mało własnych piosenek. Koniec końców, podczas swojego debiutu te 44 lata temu zagrali tylko 3.

0: New Radicals, One Hit Wonder, tak się mówi o zespołach, które wydały na świat tylko jeden przebój. Znaczy, dużo piosenek, ale tylko jedna z nich okazała się być przebojem, tak jak było to w przypadku You Get What You Give. Za moment 18, Jarosław Bierajowicz mówi do usłyszenia. Oddaję tu miejsce w studiu Oli Galant, która za moment z gościem w drogowskazach. Znikam i wracam tu jutro dopiero po 9.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Jaro Sobierajewicz.
0: To był 21 dzień sierpnia 2013 roku. Byłem w Jarcinie na festiwalu i przeważnie bawiłem się oczywiście pod sceną, ale dzięki akredytacji mogłem też zaglądać na tak zwany backstage. Ale nie wszędzie mi pozwalali wejść. Zakaz dotyczył m.in. strefy, gdzie swój namiot ze sceną miał grający ostatniego dnia Soulfly. W pewnym chwili poczułem, że muszę spróbować, że bliżej już nie będę, że taka okazja się może nie powtórzyć, więc postanowiłem, idę. Zatrzymałem się przy Toytoyach i analizowałem, jak ominąć ochronę. Drzwi od jednej z tych plastikowych toalet się otworzyły i zobaczyłem gościa, który z niej wychodzi z poczuciem wielkiej ulgi na twarzy. No i nie mogłem w to uwierzyć, bo to był naprawdę on. Pierwszy raz robiłem sobie zdjęcie z kimś znanym przed kiblem.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
0: Reklama.

0: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
1: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
3: Reklama.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

to by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.